Alien. Zero Warszawa grochów. Od urodzenia. 2003, 15 grudzień. A w ogóle bardziej krom. Gadzitko i Romano. Polsko i Romano. Romano. Zależy, no bo sobie Rakira Fomecena to Rakira Romanes, a Rakira Gadzitko to Gadzitko. Na przykład Rakira Austriakosa, ale to Rakira Wałca Gadzitko, bo na halowę skręcił. Ale Rakira Romesa, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a gdzie Rakira, a g

bardzo ważone, bo Romain Sosa na przykład, Barrio, Bash Romander, Jazz Barricade, czy Saïs Salah, czy Saïs Zafir, czy Romain Sosa, kiedy ona gra. Bardzo mi się to. Ja po to do rakiru normalna mam się. Czasami z Gadzio też ładnie się bardzo manusia, a z dostało Gadzio, kiedy na przykład poniżej Roman, no na widzimy, no. Nasys. Zażynęł z pekiem do szkoła, ale Adzia daj te jawu pogrochów to na. Romander pomoc z czasem sens, bo zawsze co dzień proszę, widamy sobie zawsze wary kontolityneł i stradeus, no czy coś. Urząd pracy. Pewola też. A daj to, daj, a ja tutaj Sarosy.

bardzo myślałem, bo wesoło sobie zawsze wiedziałem, co jest samy stykne. Ja mogę sobie posałe 12-13 lat, cały się to w mieście czy coś, to zawsze męskendasy, zawsze z wyjazdy, zawsze do bar. A to peparki, a to warykaj, koła wirfory, wytrodasy, wesoło, tyry, siardy, wesa. Kazał się raz wszędzie. Bardzo myślałem.

bardzo myślę, bogactwa, jak to dociera. Mam to sarepę, uczułem sarepską uczułem dżipena i dawał szansę za samą sukces. To dżipena zagrana nie dawa skejka, na przykład jest impreza, to się da sama. No bo daj mi ciom i gira w każdym i rokonto swoje syry. Parko, na przykład rewarket, ja byłem w grono, bez kresa męcasa, czekaj. Czy coś biała, ale ogólnie parko i na całe rzeczy. No. Działa parko taka na sumie. Armii Krajowej. Wysokam, żeby się wyciąć do sam parę na salone, imprezy, też te krem romęgę, wyjazdy, całe siłę, te romęgę, na dzień nawet do Bony czy do ISO. No i po prostu wyjście, te kino, czekaj, wyjazdy pesałe gdzieś tam do WSA. Ja, był to ten projekt, bardziej to on było Romendy. Pomoc Romendy, Saro. Trzecia praca dawała coś jest kiedyś, no, da, koncert, imprezy, Nesaro. Teraz już pęci rakereł i do was właśnie na końcu każdą musi lupę, każdą paskę. Pęci plasa. To tylko parką. Plac zabaw sy, Saro, do Iroma Keres Grillo, do Piłka Hołasys. Na nie, bo do was non stop, tylko na nie do małego czasu Hołasys. Daj za was już mi do terenu, daj są po prostu już umiejscowiono i dawa mangesy już coś. Dziner marmasare, a w teraz w dzielnicę, no to nawet przedział i tylko ci. Na czujnach presję ze posłuchę.

czasami to nawet przesłuchinen, a gdzie zawodowa się cipka i siukar, a czasami to już dzinenka dawa aroma. I chyria też dykchenta dawa, no. Kaj jest z weselszo saboś, kaj budpe zawsze coś karełys da grochów, różne atrakcje. Na dzinawczka woręgę, albo nawet reda parko to zawsze coś. Jeszcze rypiraf gadzio i gadzida i sys wikilenne z różne rzeczy, zawsze coś tutaj bez karenne. Saka na to już ci na nidajna. Muszla poza bariakirdy.

Warszawa ogólnie, Nagaj Grochów, tylko Warszawa, Mirośteto. Centrum na przykład, bo Siukar właśnie oświetlono, Saro, Budpe Kereł. Fededyrbe Saro Kereł niż daj pe Grochów. Sipes daj na Kereł, dojpe już Fededyr Saro Kereł, na. Serwetra, Dafa, Dzinawka, Gdańsko, Kesopoto, albo nawet te Wawiry, coś, to już dalej tęskina w Pałdawakaj, a ja mogę pchiraw, ojeju, medaj na Mogindziomy z tebe się i te do Warszawa ma straszne ciągi neupów.